Now Joshua sutu nyako poso. Nyako poka je Joshua se. Joshua sorry. Isan se mumano ayem poki. Israel. Ayem. Bible so Joshua. Little boy come pop.